Dzień dobry, witamy wszystkich bardzo serdecznie. Słuchacie Radio Campus Paris na fali 93,9 FM. Przyjemnej zabawy!